zrobiłam. I ja wiem jedno, że wtedy kobiety mogą... I ja wiem jedno, że wtedy kobiety mogą...